Rybę statku, żamą sred pustynię. Zator z letnich wrata, kriw se prawem smiluje. Stekar prazny plat, ustając se prawa ja. Kto wiesz, ta bez kucie.